może z kilku prostych słów będę mógł odtworzyć choć uśmiech twój. Może wiesz,